0: czas ja udałem za koko.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Radio.
1: Radio. Balkan International.